0: Tylko Blush, nie? Yeah.
1: Blush, I love you.
0: Blush, tak.
2: Brawo, mi Harrison.
0: Mi też wiecie.
1: Je blo fascinatno tole, ne?
0: Je blo.
3: Noro, skrb, rozplet. To kłódko.
4: Denis Saudic Show. Twoja najljubsza jutrania zabawa na Radio Ena Switch Dobre Glasby.